0: Radio 7.
1: Siódemka.
2: Tego się słucha. Radio 7.
3: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list. Miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
2: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
5: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
2: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy, jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
6: Gość Radia 7.
7: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa.
1: Te programy powtarzamy.
6: Gość Radia 7.
7: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego.

0: Wiesław Zalewski. Był kiedyś na spotkaniu ze strażą, gdzie my byłyśmy również i zachęcił nas do założenia takiego koła.
1: Rzucił pomysł, ziarenko zakiełkowało jedno spotkanie, drugie i podjęłyśmy decyzję o reaktywacji KGW Syberianki.
2: I bardzo ważne słowo, reaktywacja, bo panie mnie uczęstowały przed naszym spotkaniem pięknym albumem dotyczącym koła gospodyń wiejskich z Syberii, ale z lat 70.
0: Tak. Była pani, która prowadziła te koło i była przewodniczącą tego koła, prowadziła kronikę od 1975 roku. My same jesteśmy bardzo zaskoczone, że tyle się działo w naszej wiosce.
2: No tak, oglądałem te zdjęcia, to aktorzy z najważniejszych filmów tamtej epoki. Dom, Jan Serce, Janosik, ci aktorzy byli w Syberii.
1: No nie spodziewalibyśmy się takich sław w naszej miejscowości.
2: Ile osób dziś tworzy koło i kto może do was dołączyć? Czy panowie również mają swoją szansę, czy raczej na bok?
0: W naszym kole jest obecnie 33 członków, bo mamy 12 członków, czyli panów, którzy naprawdę wspierają nas.
1: Kobiety są płcią piękną w naszym kole, ale czasem ta męska ręka jest niezbędna.
2: Od czarnej roboty.
1: Od czarnej roboty, chociażby podczas rozkładania namiotów, prac fizycznych bardzo się nam przydają, ale też są głównymi jurorami, jeżeli chodzi o nasze kulinarne próby.
2: A spryciarze.
0: No twierdzą, że mają lepsze kubki smakowe.
2: Też bym tak mówił. Co sprawia, że chcecie się tak razem spotykać? Bardziej chodzi o te wspólne przedsięwzięcia, konkursy, imprezy. Czy macie taką ochotę, żeby tak razem pobyć?
1: Myślę, że najważniejszą jest potrzeba jednoczenia się. Kiedyś ludzie siadali na ławkach przed domem, pomagali sobie w polu, czuli się częścią jednej społeczności. Współczesny świat i nowinki techniczne ułatwiają kontakt z człowiekiem po drugiej stronie globu, ale niekoniecznie z tym sąsiadem za przysłowiową miedzą. Dzięki współpracy przy różnych okazjach oraz projektach znacznie zaciśniamy więzi z sąsiadami.
2: Jak wygląda takie koło od kuchni? Jak często się spotykacie i co robicie podczas takiego zwykłego spotkania?
1: Staramy się spotykać minimum raz w miesiącu, chociaż to też zależy od sezonu. W okresie jesiennym zdarza nam się spotykać częściej. Robimy wspólne przetwory, przed świętami zdarzało nam się robić razem pierogi.
2: Przed takimi wydarzeniami też się spotykacie? No, na przykład jest konkurs, tu jeden, drugi. Wygrałyście ostatnio nasz konkurs tutaj Radia 7. Dużo siły i czasu trzeba włożyć, żeby przygotować się do takiego konkursu?
0: Jeżeli mam taką sposobność podziękować właśnie swoim koleżankom z koła, bo proszę sobie wyobrazić, że właśnie akurat teraz przed tym konkursem mamy nieczynną kuchnię, dlatego że prowadzimy remont i na konkurs danie oraz te dania, które wystawiłyśmy na pikniku, robiłyśmy po domach. I dlatego jestem bardzo wdzięczna dziewczynom, że udało nam się, daliśmy radę, no i Syberianki góro.
2: To nie pierwszy wasz konkurs, który z sukcesem. Jak to się robi, żeby zdobywać takie laury? Dużo serca, pracy trzeba włożyć?
1: I serca, i pracy. I dużo poszukiwań, smaków. To było jedno zwycięstwo, ale przed tym zwycięstwem było wiele prób, sprawdzania różnych przepisów, sprawdzania różnych smaków, czy idziemy w dobrą stronę, czy ten nasz zraz powinien iść na konkurs, czy może powinniśmy wybrać coś innego. To jest taką metodą prób i błędów.
2: I tu przydali się ci panowie, którzy mają świetne kubki smakowe.
0: Gdy Izba Rolna zaprosiła nas, Izba Rolna Warmińsko-Mazurska, na konkurs do Gdańska, proszę sobie wyobrazić, zrobiłyśmy wtedy bombę witaminową. To był sok z buraka, COVID-19. No i to jest anegdota, która ciągnie się za nami, bo z Izby Rolnej jesteśmy już zapraszani 3-4 razy i w jury pamiętają, że podczas oceny tego naszego dania stwierdziłam, że to mój mąż próbował, dosładzał, dosalał i w kółko coś mu brakowało, ale na końcu jak to spróbował, to powiedział, że mu się jemu przypomniał jego pierwszy raz.
2: I z tego jesteście najbardziej dumne?
0: Trochę. Jestem z męża dumna.
2: Z męża dumna. A sukcesów macie dużo? Z którego jesteście najbardziej dumnym?
1: Ciężko powiedzieć z którego, bo tych wydarzeń jest naprawdę dosyć sporo. Najbardziej chyba jesteśmy dumne z jednej rzeczy, kiedy spotykamy się z całą wioską. mamy jakąś integrację z okazji Wigilii Świętego Jana, czy Dnia Dziecka, czy czegokolwiek. Pomijając segregator, który mamy, który pęka w szwach od tych dyplomów, podziękowań, tego wszystkiego, to chyba jednak bardziej jesteśmy

0: zadowolone i wdzięczne, kiedy widzimy tych sąsiadów jednoczących się ze sobą, niż tych dyplomów i nagród.
1: No i na każde trzeba przygotować jakiś smak. Jestem bardzo ciekawy, czy Syberia ma taki swój smak, czy raczej na każdą imprezę przygotowuje się coś innego. Czy macie jakieś potrawy, wypiek, przepis, który szczególnie kojarzy się z waszą miejscowością, z waszym kołem?
0: Wcześniej byłyśmy chyba najlepsze, może dobre w pierogach. Ale w ostatnim czasie myślę, że ten nasz zraz z tą sałatką z dzikich ziół zaczyna przebijać nasze pierogi.
1: Przypomniała mi pani tę sałatkę. Przypomnijmy, to była sałatka z dzikich ziół, czyli z tego, co rośnie często na łące.
0: To był podagrecznik, krwawnik, koniczyna, chabry. Wszystko, co możemy dosłownie znaleźć na własnym podwórku.
1: I to ma piękne smaki. A skąd bierzecie przepisy? Bo to też jest chyba dla was ważne, istotne. Wiem, że sięgacie do zeszytów, do kronik swoich babć.
2: Tak, przepisy wykorzystujemy naszych babć, prababć. Ja swoją babcię pamiętam z takich przepisów i naprawdę te smaki ja jeszcze je czuję. I mam taką książkę, którą dostałam z 1936 roku. Tam naprawdę przepisy są bardzo stare. I czasami, żeby przeczytać i zobaczyć, co potrzebne jest do danej potrawy, musimy szukać słowa, które ono znaczy. Bo to jest pisane taką gwarą jeszcze dawną. No i słowa czasami nam są nieznane.
0: Czasem wymagają modyfikacji niektóre przepisy, bo na przykład nie jesteśmy w stanie ich zrobić, bo nie mamy jakiegoś składnika, bo jest na przykład już nieosiągalny.
1: Słowa, składniki zmieniają się, prawda? I w ogóle chyba nawet ten smak się zmienia. Dzisiaj pewnych dań byśmy nie postawili na stole, no bo ludzie inne smaki mają i czegoś innego oczekują.
0: To z pewnością. Dlatego właśnie są te nasze własne modyfikacje. Propos jeszcze konkursowego dania. Niby sałatka z dzikich ziół, ale już dressing był bardziej nowoczesną wersją.
1: No i właśnie do wspólnego mianownika doszliśmy. A młodsze pokolenia? Czy one interesują się kołem? Czy łatwo? Właściwie pani jest z takiego młodszego pokolenia. Czy zaraziła się łatwo pani kołem gospodyń wiejskich? I czy idą za panią inni?
0: Zdecydowanie interesujemy się tym, co robią nasze starsze koleżanki. No ja automatycznie razem z mamą przychodziłam na spotkania koła. Pomagałam przy robieniu dekoracji, przy dożynkach, przy pleceniu wieńca dożynkowego. I jeszcze młodsze pokolenie niż ja też przychodzi i też pomaga i też stara się aktywnie w tym brać udział. Zaraża się naszą działalnością.
1: Zawiązują się jakieś przyjaźnie?
2: Nie tylko przyjaźnie, ale i miłości.
1: Dobrze, a gdyby ktoś z Syberii nas słuchał i pomyślał sobie, ale podoba mi się to, co one robią, chciałbym się tam zapisać, to jaka jest możliwość, jak to jest?
0: Trudne zadanie, bo ciężko by było znaleźć dom, z którego przynajmniej nie ma jednego członka KGW w naszej miejscowości.
1: Aha, czyli wszyscy mieszkańcy już są zapisani, więc nie ma problemu, tak?
0: No zrzeszanie tej naszej lokalnej społeczności bardzo dobrze nam idzie.
1: Nie trzeba nikogo przekonywać.
0: Nie.
1: I na koniec pytanie, jakie macie plany na przyszłość, na tę najbliższą, na tę dalszą?
0: Naszym głównym celem jest dalsze promowanie zdrowej i lokalnej kuchni, wykorzystywanie łatwo dostępnych i zapomnianych produktów.
2: To jest wioska i z gospodarstw trudno się wyrwać kobietom na 2-3 dni, ale potrafią przekonać swoich mężów i 2-3 dni bez niczego możemy sobie.
0: Myślę, że okres taki późny, poletni będzie bardziej obfity w takie nasze wyjazdy, teatry, kina i spotkania gdzieś w dalszych terenach. To na pewno.
1: Przy wspólnym stole były z nami dzisiaj pani Ewa Kleniewska. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I pani Katarzyna Kleniewska. Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:31.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień września. W 1877 roku rozpoczęły się prace przy budowie cerkwi świętego Jerzego w Mławie. Świątynię rozebrano po 1918 roku, a pozyskany materiał budowlany wykorzystano na budowę Muzeum Regionalnego. Na jej miejscu urządzono park. Przetrwał jedynie dawny dom proboszcza, czyli Popówka, w której znajduje się obecnie Pałac Ślubów. W 1939 roku rozpoczęła się obrona twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi. Po dwóch tygodniach zakończyła się kapitulacją Polaków. W 1939 roku żołnierz 11. Pułku Ułanów Legionowych z Ciechanowa, rotmistrz Stefan Inis, dostał się do niewoli niemieckiej. Po pięciu tygodniach został zwolniony, po czym ponownie osadzono go w obozie i przewieziono do oflagu drugiego C. Woldenberg. W 1992 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Przyszedł mężczyzna do kobiety, w którym rolę Wiktora zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Ja chciałbym, żeby pani miała nadzieję.
2: W 2002 roku rozpoczęła się druga edycja reality show Bar. Wzięła w nim udział urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zajmując czwarte miejsce.
4: Ja miałam misję wypromować zespół, wypromować siebie, wykorzystać reality show jako trampolinę do sławy, do kariery. Efekt został osiągnięty.
2: W 2012 roku samodzielny publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przesnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia w roku 10. rocznicy uruchomienia nowego szpitala imienia doktora Wojciecha Oczki. W 2021 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Arkadiusz Malarz poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej.
5: Kończy się ta piękna historia. Chciałem wam wszystkim podziękować za to, że byliście ze mną.
2: Urodzili się. W 1919 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Józef Kogowski, żołnierz Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przekazany do Buchenwaldu, gdzie zmarł w 1945. W 1921 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, żołnierz w batalionie Zośka. Pod koniec 1939 roku wysłany do Prus Wschodnich na przymusowe roboty do Olsztyna. Stamtąd uciekł i przybył do Warszawy, gdzie dzięki Jerzemu Zakrzewskiemu dostał się do grup szturmowych Szarych Szeregów. W 1963 roku Mirosław Ciopiak, czeski trener piłkarski, prowadził m.in. drużynę Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którą w atmosferze skandalu z powodu afery barażowej awansował do pierwszej ligi, wówczas najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
6: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
2: Zmarli w 1866 roku Jan Zawicki, urodzony w Sierpcu fizykochemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej, której był rektorem. W 1919 roku ksiądz Ignacy Dzierżanowski pracował jako wikariusz w parafii Maków Mazowieckiej i proboszcz w parafii Bogate w gminie Przasnysz. Był kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej pułtuskiej, dziekanem przasnyskim, kapelanem Polskiej Organizacji Wojskowej, przewodniczącym koła terenowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Bogatem. Za jego rządów parafią wzniesiono w Bogatem kopiec Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę śmierci naczelnika. W 1948 roku Leon Sobociński, urodzony w Mławie, pisarz, satyryk, dziennikarz, działacz ludowy, badacz kultury Warmii i Mazur. W 1978 roku Henryk Pomazański, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dowódca etapów Armii Modlin. W 2013 roku Zbigniew Grabowski, po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie z nakazu pracy został kierownikiem Wydziału Zdrowia i ordynatorem oddziału dziecięcego w Mławie. Z racji swojego stanowiska rozpoczął budowę nowego szpitala powiatowego w Mławie. Podczas swojej wieloletniej pracy w szpitalu szkolił młodych lekarzy pediatrów w kierunku zdobycia specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia. W 1988 roku odszedł na emeryturę. Do końca swojego życia pracował jako pediatra w różnych ośrodkach zdrowia.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.

0: Zacznijmy od porannych wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów, grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
3: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
4: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
3: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
3: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
2: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
5: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
2: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
6: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Wypadła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
2: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
2: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy Sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
9: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
8: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczył

0: Rosjanką. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
1: Dosyć ciepły poranek, bo około 14 stopni teraz widać na termometrach na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej. Dziś do 20 stopni wzrośnie temperatura, ale dzień, zwłaszcza w pierwszej połowie, będzie pochmurny, a nawet i deszczowy. Dopiero w drugiej połowie dnia, gdzieś tam po południu, pod wieczór, zacznie się pojawiać więcej rozpogodzeń. Ciśnienie dzisiaj w górnych granicach normy. Co tam u Państwa dobrego? Patrzę na Facebooka. U Pani Bernadety teraz w Górznie deszcz i termometr pokazuje 14 stopni. U Pana Piotra w Nidzicy 12 stopni, na niebie chmury. Pochmurny również Lutocin, o czym pisze Kasia. Prawie 7 po 7.

13 minut po godzinie 7 już pokazują nasze radiowe zegary. Dzisiaj 14 dzień września, dzisiaj poniedziałek. Dzisiaj Roxana, Bernard i Szymon obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy również świętują z zupełnie innych okazji. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. To też dzisiaj takie święto mamy. O 5.34 zaczęło świtać. Słońce wzeszło dzisiaj 8 minut po godzinie 6. Zachód słońca dzisiaj 6 minut przed 19, a o 19.28 zmierzch zapadnie nad naszym regionem. Do jesieni tylko 9 dni pozostało. To już prawie 14 minut po 7.00.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

To już 22 minuty po godzinie 7. Mamy dzień dobry, północne Mazowsze. Dzień dobry, Działdowszczyzna, witaj, ziemio dobrzyńska. Witamy w poniedziałek, 14 dzień września. Dzisiaj patrzę w kalendarz, okazuje się, moi drodzy państwo, że do jesieni tylko 9 dni pozostało. No ale są też inne święta, na przykład Dzień Chłopaka to 30 września za 16 dni. Dzień Nauczyciela za 30 dni, 14 października. Zmiana czasu z letniego na zimowy za 41 dni, to 25 października. No i jeszcze może jedno takie ważne święto w najbliższej perspektywie czasowej. Wszystkich Świętych, moi drodzy państwo, pierwszy dzień listopada, to tylko 48 dni pozostało do tego momentu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w tym roku 1 listopada Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Tak to się złożyło. A na zegarze już 24 minuty po godzinie 7. Poranny program Radia 7 w państwa głośnikach. Budzimy państwa w poniedziałek.

0: Radio 7 budzi ludzi w poniedziałek. To już minęło w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Drogi w Jerzewie czasowo zamknięte, utrudnienia dziś i jutro. Stara sala sportowa do remontu, Żuromin pozyskał 150 tysięcy złotych. Stracona przewaga, Jurand przegrywa na starcie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kierowców czekają utrudnienia w Jerzewie w gminie Zawidz. Dziś i jutro czasowo zamykane będą odcinki przebudowywanych dróg powiatowych. Dziś drogowcy będą układali masę bitumiczną na odcinku od cmentarza do kościoła. Na czas prowadzonych prac droga zostanie zamknięta dla ruchu. Kolejne utrudnienia zaplanowano na jutro. Wtedy asfalt będzie układany na odcinku od drogi krajowej nr 10 w kierunku szkoły. Ten fragment również zostanie czasowo zamknięty. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i w miarę możliwości korzystać z tras alternatywnych. Prace są częścią przebudowy dróg powiatowych Jerzewo, droga wojewódzka nr 561 oraz Jerzewo-Młotkowo. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum i poprawić komfort ich pobytu w placówce. W przekazaniu telewizorów uczestniczyli przedstawiciele sponsora oraz władz miasta. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, która pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
2: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
3: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
2: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Jurand Ciechanów rozpoczął nowy sezon Ligi Centralnej Szczypiornistów od porażki z Gwardią Koszalin 32-37. Rycerze wrócili do walki o jak najlepszy wynik po zakończonej na szóstym miejscu kampanii 2025-26. Nadzieję rozpalała historia. Ostatnie starcie Juranda z Gwardią w Ciechanowie zakończyło się przekonującym zwycięstwem gospodarzy. Tym razem było jednak inaczej. Do przerwy Jurand był na prowadzeniu. Niewielka przewaga trzech bramek sugerowała dobre zakończenie. W drugiej części spotkania Gwardia wyszła na prowadzenie i odjechała. Mecz zakończył się przy wyniku 32-37 dla Koszalinian.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Dziś na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej do 20 stopni wzrośnie tylko temperatura. Dzisiaj dzień pochmurny z możliwymi opadami deszczu. Teraz około 14-15 stopni. Ciśnienie w górnych granicach normy i tak sobie pomyślałem, że mokro, dosyć ciepło, to idealne warunki na grzybki, prawda? Chyba coś tam się w tych lasach będzie działo, biorąc pod uwagę, jak Państwo dzwoniliście wczoraj do audycji. No to chyba grzyby są. Proszę dać znać ewentualnie na Facebooku. Dziś w drugiej połowie dnia, bliżej wieczoru, takim późniejszym popołudniem, więcej przejaśnień. No ale patrzę też na kolejne dni, czy jakiegoś przełomu w pogodzie nie ma. No nie, cały czas taka sytuacja bardzo zbliżona, czyli około 20 stopni chmury i deszcz. Tak już bardziej jesiennie zaczyna się robić wokół nas.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.
4: W regionie numer 1. Radio 7.
0: Za 25 minut godzina 8. Niby jesiennie robi się wokół nas, ale jeszcze 8 dni mamy...

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszym cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
4: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: To tylko 13 minut pozostało do 8. Dziś w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie zostaną podsumowane debaty, które odbyły się w naszym regionie w ramach Mazowieckiego Kongresu Regionalizmu 2026. Co to były za spotkania i jakie są wstępne wnioski, mówi Iwona Szwajkowska, koordynator projektu w subregionie ciechanowskim.
1: Cykl spotkań, który ma właśnie poruszyć temat regionalizmu w każdym powiecie, bo tak naprawdę w każdym powiecie rozmawiamy o tym, jak regionalizm jest ważny, jaka jest jego rola, ale przede wszystkim o tym, jakie są pomysły na to, żeby ten regionalizm rzeczywiście żył w dzisiejszych czasach, bo o historii mówimy dużo, historię wspominamy, ale co zrobić, żeby ten regionalizm rzeczywiście znalazł swoje odzwierciedlenie w najbliższych latach.
2: No i z tego, co udało już się wysłuchać, zebrać. Jakie są takie najgłówniejsze, najważniejsze wnioski?
1: Usłyszałam na tych spotkaniach, że uczestnicy bardzo się cieszą i proszą o więcej i przede wszystkim, żeby znajdować miejsce dla tej edukacji historycznej już od szkoły podstawowej, żeby młodzież rzeczywiście uczyła się o swojej historii, żeby były robione to spotkania, które będą pozwalały przekazać tę wiedzę. Przede wszystkim mówimy też właśnie o roli samorządu. Spotkania są dlatego w powiatach, żeby pomyśleć o tym, jak znaleźć środki, jakie to powinny być środki, jak spowodować, żeby każdy obywatel mógł z tego regionalizmu korzystać, bo tak naprawdę regionalizm już mamy, historię mamy, tylko musimy spowodować, żeby każdy mieszkaniec, każdy obywatel swojego terenu mógł do tego dotrzeć, żeby zadbać o to, aby infrastruktura pozwalała na to, żeby to było dostępne i przystępne. Także tutaj bardzo wiele takich rekomendacji z każdego powiatu wypływa i za chwilę mamy nadzieję, że przekażemy te wszystkie informacje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bo tak naprawdę na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego razem z Muzeum Niepodległości w Warszawie przeprowadzamy te spotkania i podsumowanie tych wszystkich spotkań właśnie tam trafi i tam Urząd Marszałkowski będzie pracował nad tym, aby ta strategia rozwoju naszego regionalizmu była jak najlepsza.
0: No a jeśli, drodzy Państwo, macie ochotę i jesteście zainteresowani szczegółowymi wnioskami, to można dziś wybrać się do Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Tam od godziny 14 właśnie podsumowanie tych debat. Warto podkreślić, że spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Patrzymy na zegar, tutaj już tylko 11 minut do 8. O 8 u nas najnowsze wiadomości. Proszę zostać z Radiem 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

To już, moi drodzy państwo, 8 na zegarach. Kora by chciała śpiewać dalej, ale my już czekamy na serwis informacyjny.

0: Oto Polska i Świat w poniedziałek o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
2: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
4: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
2: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły w Armińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
5: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
2: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7 miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6 Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
7: Chciałem po prostu trochę powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
6: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
8: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczywam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
6: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej Vuelty plasował się na drugim miejscu.

A cóż to za ponury dzień? Czy to już jesień? Jeszcze nie, ale już blisko. Do jesieni 9 dni. Na razie mamy poniedziałek, 14 dzień września. Dzisiaj Roxana, Bernard i Szymon obchodzą imieniny. Dzień walki z wypaleniem zawodowym dzisiaj również obchodzimy. O 5.34 zaczęło dzisiaj świtać. Słońce dzisiaj wzeszło 6.08. Zachód słońca jest zaplanowany 6 minut przed godziną 19, a o 19.28 zmierzch zapadnie nad naszym regionem. No i tak jak powiedziałem, jesień coraz bliżej. Do jesieni tylko 9 dni pozostało. Nasz radiowy zegar pokazuje, że to już 13 minut po godzinie 8.00.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Reklama. Radio 7.

24 minuty po godzinie 8. Od dziś, moi drodzy Państwo, na antenę Radia 7 wracają cykle audycji, które doskonale Państwo zdają i pewnie czekają na powakacyjne odsłony i kroniki pogranicza o 13.30 z powtórką o 18.10 i gość Radia 7 o 16.10 z powtórką jutro rano. I dzisiaj kultura fizyczna będzie również po 22.30. Wszystko wraca do normy. Oczywiście też Państwa zachęcamy do słuchania nowej audycji Co na obiad, to o 11.30, a za chwilę też Państwu powiem, co dzisiaj będziemy gotować. Teraz na zegarze 25 minut po godzinie 8, już za chwilę wiadomości z naszego regionu, to o 8.30.

0: Tu Radio 7.
1: Z tej strony Kasia Stankiewicz. Chciałam pozdrowić słuchaczy Radia 7. Niech dobra muzyka będzie z wami. Kto się

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Nowy asfalt na Okulickiego w sierpcu. Do końca prac niecałe 3 tygodnie. Dekorglas pokonany wystąpił bez swojego asa. Piłkarska strzelanina Mławianka poległa w akcji. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przebudowa ulicy Okulickiego w sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji przebudowana została konstrukcja jezdni. Powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części Sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz miasta Jarosław Pyrzyński.
2: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu, piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt, zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
1: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Okulickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
2: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Traguta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
1: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komputerów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowin. KS Dekorglas Działdowo odniósł bolesną porażkę w 3. kolejce Lotto Superligi w starciu z Orliczem Suchedniów. Dekorglas grał bez Juhiego Sakai, który startuje w turnieju w Bułgarii. Był on kluczowym zawodnikiem w ostatniej kolejce. Jiří Vrablík, Mateusz Sakowicz i Patryk Lewandowski ulegli swoim rywalom bez wyrwania chociaż jednego seta. Warty odnotowania jest jednak występ juniora zespołu Mateusza Sakowicza, który odważnie walczył z doświadczonym Robertem Gardosem. Mławianka Mława także przegrała z Jagiellonią 2 Białystok 7-4 w ramach rywalizacji w 3. lidze. Mecz rozpoczął się pomyślnie dla Dumy Zawksza. Już kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra Tomasz Rojkowski trafił na 0-1. Po szybkiej odpowiedzi Jagiellonii Rojkowski znów wpisał się na listę strzelców, ponownie dając prowadzenie Mławiance. Chwilę przed przerwą znów wyrównali rywale. Dynamiczna wymiana ciosów miała być zwiastunem walki biało-zielonych do samego końca. Tak się jednak nie stało. Tuż po przerwie kanonada trwała dalej. W odstępie 3 minut wynik zmienił się ze stanu 2-2 do 3-3 po bramkach Oskara Pawelczyka i Huberta Strugały. Niestety potem było tylko gorzej. Jaga szybko zaczęła narzucać swoją grę i uciekać, czego potwierdzeniem były 4. i 5. bramka. Niedługo później padła 6. i 7. Na otarcie łez hat-tricka skompletował Rojkowski, który jest jednym z niewielu pozytywów gry drużyny. O kryzysie ekipy mówi kapitan Mateusz Stryjewski.
3: Musimy szybko zorganizować się na treningu, w grze defensywnej, poprawić różne aspekty. Was, kibiców, przepraszamy za ten mecz i liczymy na wsparcie w kolejnych, ponieważ będzie to kluczowe.
1: Następny mecz Mławianka Mława zagra u siebie w sobotę z CK Troszyn.
0: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Poniedziałek będzie pochmurny, z możliwymi opadami deszczu, ale po południu zacznie się troszkę przejaśniać. Dziś do 20 stopni wzrośnie temperatura, teraz około 15 stopni, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. W górnych granicach normy meteopaci dzisiaj nie mają powodów do narzekań.
0: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: Za 25 minut będzie 9.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
2: Radio 7.

Za 13 minut będzie godzina 9. No, do obiadu jeszcze sporo czasu, ale obiecywałem Państwu, że powiem, co dzisiaj będziemy gotować w programie Co na obiad o 11.30, a dzisiaj będzie tak bardzo klasycznie pomidorowa, tak? Podpatrzyłem, podsłuchałem. Także jeśli macie ochotę sprawdzić, jak się robi pomidorową, może to jest inny przepis niż ta, którą wy gotujecie. Może warto sprawdzić też nowy przepis. No to dzisiaj o 11.30 u nas.

0: Miastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
0: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Kastoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Reklama.

0: Wspólnie posłuchajmy najnowszych wiadomości o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
3: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
2: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
4: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
5: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
2: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
6: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
2: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska, ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
8: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
7: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji. Stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
9: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
7: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
10: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
7: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest druga w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Rajd Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. To jego druga wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
0: Do 20 stopni wzrośnie temperatura dzisiaj, niebo zasnute chmurami, może popadać, ale po południu zacznie się troszkę rozpogadzać. Dziś ciśnienie atmosferyczne w normie, w górnych granicach normy i teraz na termometrach około 15 stopni w naszym regionie. Radio 7. Teraz 5 po 9, to musi być dobry dzień, jeśli spędzicie ten dzień w towarzystwie Radia 7.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień września. W 1877 roku rozpoczęły się prace przy budowie cerkwi świętego Jerzego w Mławie. Świątynię rozebrano po 1918 roku, a pozyskany materiał budowlany wykorzystano na budowę Muzeum Regionalnego. Na jej miejscu urządzono park. Przetrwał jedynie dawny dom proboszcza, czyli Popówka, w której znajduje się obecnie Pałac Ślubów. W 1939 roku rozpoczęła się obrona twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi. Po dwóch tygodniach zakończyła się kapitulacją Polaków. W 1939 roku żołnierz 11. Pułku Ułanów Legionowych z Ciechanowa, rotmistrz Stefan Inis, dostał się do niewoli niemieckiej. Po pięciu tygodniach został zwolniony, po czym ponownie osadzono go w obozie i przewieziono do Oflagu II C. Woldenberg. W 1992 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Przyszedł mężczyzna do kobiety, w którym rolę Wiktora zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Ja chciałbym, żeby pani miała nadzieję.
2: W 2002 roku rozpoczęła się druga edycja reality show Bar. Wzięła w nim udział urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zajmując czwarte miejsce.
4: Ja miałam misję wypromować zespół, wypromować siebie, wykorzystać reality show jako trampolinę do sławy, do kariery. Efekt został osiągnięty.
2: W 2012 roku samodzielny publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przesnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia w roku 10. rocznicy uruchomienia nowego szpitala imienia doktora Wojciecha Oczki. W 2021 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Arkadiusz Malarz poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej.
5: Kończy się ta piękna historia. Chciałem wam wszystkim podziękować za to, że byliście ze mną.
2: Urodzili się. W 1919 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Józef Kogowski, żołnierz Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przekazany do Buchenwaldu, gdzie zmarł w 1945. W 1921 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, żołnierz w batalionie Zośka. Pod koniec 1939 roku wysłany do Prus Wschodnich na przymusowe roboty do Olsztyna. Stamtąd uciekł i przybył do Warszawy, gdzie dzięki Jerzemu Zakrzewskiemu dostał się do grup szturmowych Szarych Szeregów. W 1963 roku Mirosław Ciopiak, czeski trener piłkarski, prowadził m.in. drużynę Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którą w atmosferze skandalu z powodu afery barażowej awansował do pierwszej ligi, wówczas najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
6: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
2: Zmarli w 1866 roku Jan Zawicki, urodzony w Sierpcu fizyko-chemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej, której był rektorem. W 1919 roku ksiądz Ignacy Dzierżanowski pracował jako wikariusz w parafii Maków Mazowiecki i proboszcz w parafii Bogate w gminie Przasnysz. Był kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej pułtuskiej, dziekanem przasnyskim, kapelanem Polskiej Organizacji Wojskowej, przewodniczącym koła terenowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Bogatem. Za jego rządów parafią wzniesiono w Bogatem kopiec Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę śmierci naczelnika. W 1948 roku Leon Sobociński, urodzony w Mławie, pisarz, satyryk, dziennikarz, działacz ludowy, badacz kultury Warmii i Mazur. W 1978 roku Henryk Pomazański, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dowódca etapów Armii Modlin. W 2013 roku Zbigniew Grabowski, po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie, z nakazu pracy został kierownikiem Wydziału Zdrowia i ordynatorem oddziału dziecięcego w Mławie. Z racji swojego stanowiska rozpoczął budowę nowego szpitala powiatowego w Mławie. Podczas swojej wieloletniej pracy w szpitalu szkolił młodych lekarzy pediatrów w kierunku zdobycia specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia. W 1988 roku odszedł na emeryturę. Do końca swojego życia pracował jako pediatra w różnych ośrodkach zdrowia.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci. Aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
3: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
4: Że to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
3: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
2: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego. Wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Pogoda będzie taka zmienna. Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
2: Ochłodzi się trochę przed weekendem. Październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Orszak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
3: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
4: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
3: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzału w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
2: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
5: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
6: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
7: Nie wykluczamy różnych możliwości.
8: Wypowiem się w poniedziałek.
5: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
2: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tzw. nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
9: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
10: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
2: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Kleniewska, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Syberii, Syberianki, z gminy Strzegowo. Co dzisiaj na obiad? Dzisiaj Państwu przekażę przepis na pomidorową zupa mojej rodziny, czyli ulubiona zupa całej mojej rodziny. Potrzebne do tego będzie około 70 deko końcówek, warzywa, marchew, seler, lubczyk, no sól, pieprz, ziele i listek. Gotujemy wywar z warzyw i mięsa. W moim przypadku pomidory oczywiście prosto z krzaka sparzamy, obieramy ze skórki i na masełku przesmażamy. Dodajemy do zupy, zaprawiamy śmietaną lub jogurtem, podajemy z ryżem lub makaronem. To danie podaję w dzień powszedni. To jest taka zupa na co dzień. Ja zdecydowałam się podać przepis na tą zupę pomidorową, dlatego że moja rodzina uwielbia tę zupę i czasami na wyjazdy dziewczyny proszą, żeby właśnie tą pomidorową z ryżem gotować, żeby podać uczestnikom jakiegoś pikniku czy dożynek. Mam nadzieję, że będzie smakować również słuchaczom Radia 7.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Trama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem trzy mecze i trzy zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
3: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
4: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
2: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
5: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
6: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
2: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. No ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
7: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
7: Polska jest liderem grupy bez 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
2: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.
5: Tu

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
3: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
2: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci i gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
4: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
2: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, pasjonat historii, przede wszystkim historii Żuromina i okolic. Świeżo w pamięci mamy niedzielny odpust, sunące ze wszystkich stron pielgrzymki, tłumy ludzi na ulicach, zablokowane przejazdy, w końcu nabożeństwo i wyczekiwany przez dzieci czas zakupów na straganach. Tak przed laty, jak i teraz, na żuromiński odpust przybywali mieszkańcy z najodleglejszych części kraju. I dziś chciałbym przedstawić relację z takiego odpustu sprzed 100 lat. Rektor żuromińskiego kościoła z przełomu XIX i XX wieku, ksiądz Ignacy Harszewski, wspomina następującą anegdotę związaną z żuromińskim odpustem. I tu cytuję z księdza Harszewskiego. Przybywali tu pielgrzymi aż spod Gdańska, mianowicie Kaszuby i Warmiacy. Odznaczali się oni nadzwyczajną schludnością i pobożnością. Wedle ich obyczaju pocałować księdza w twarz to ze strony niewiasty dowód niezmysłowości, lecz wielkiej czci. Za czasów ojca Sforskiego, był to rektor żuromiński z połowy XIX wieku, pewna warmiaczka pocałowała w twarz młodego księdza w konfesjonale, wyrażając w ten sposób podziękę za spowiedź. Ten, nieświadomy obyczajów ludu północy, nie wiedział, co ze sobą począć. Ksiądz przypomina jeszcze jedno zdarzenie. Inny ksiądz odmówił rozgrzeszenia kobiecie z Warmii, ponieważ wzięła ślub nie przed swoim proboszczem. Nie wiedział, że dotyczące postanowienie Soboru Trydenckiego w tamtych stronach nieogłoszone nie obowiązywało. Biedaczka rozpłakała się, że musiano ją uspokajać. Pielgrzymów do Żuromina przyciągał obraz słynący z cudów, przyciągały cuda, ale czy tylko? Okazuje się, że uroczystości kościelne w Żurominie były niezwykle malownicze i chyba ten fakt również wpływał i do dziś wpływa na frekwencję podczas wszelkich świąt. Ciekawą notkę dotyczącą jubileuszu 50-lecia dogmatu Najświętszego Poczęcia czytamy w Echach Płockich i Włocławskich z roku 1905. I tu cytat. W dniu 8 grudnia kościół wewnątrz i zewnątrz był oświetlony al giorno. Zdobiły go olbrzymie festony z jałowca, transparenty ze stosownymi napisami i świetliste monogramy Matki Boskiej, urządzone z lampek. Iluminowane były rzęsiście wszystkie katolickie mieszkania prywatne. Po nieszporach na rynku przed kościołem spalone były ognie sztuczne. Tak zwany koński rynek mieszkańcy przyozdobili chińskimi lampionami. Brzydki Żuromin w oświetleniu tym wypiękniał. Wyglądał czarodziejsko. Nawet jego kałuże i bagniska przez odbicie świateł przysporzyły mu piękna. O słynnych kałużach i bagniskach żuromińskich jeszcze Państwu opowiem. Do usłyszenia.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj

0: Płatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
5: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
3: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
2: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
5: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
2: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stara sala sportowa do remontu. Żuromin pozyskał 150 tysięcy złotych. Drogi w Jerzewie czasowo zamknięte. Utrudnienia dziś i jutro. Ciechanowskie ogrody działkowe z kolejnymi inwestycjami. Miasto wspiera trzy rody. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, którą pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
2: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
3: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
2: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Utrudnienia dla kierowców w Jerzewie w gminie Zawic. Dziś i jutro czasowo zamykane będą odcinki przebudowywanych dróg powiatowych. Dziś drogowcy układają masę bitumiczną na odcinku od cmentarza do kościoła. Na czas prowadzonych prac droga jest zamknięta dla ruchu. Kolejne utrudnienia zaplanowano na jutro. Wtedy asfalt będzie układany na odcinku od drogi krajowej nr 10 w kierunku szkoły. Ten fragment również zostanie czasowo zamknięty. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i w miarę możliwości korzystać z tras alternatywnych. Prace są częścią przebudowy dróg powiatowych Jerzewo, droga wojewódzka nr 561 oraz Jerzewo-Młotkowo. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rot Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rot Krubin. Największe zadanie realizuje Rot Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rot Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rot Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Sport. Jurand Ciechanów rozpoczął nowy sezon Ligi Centralnej Szczypiornistów od porażki z Gwardią Koszalin 32-37. Rycerze wrócili do walki o jak najlepszy wynik po zakończonej na szóstym miejscu kampanii 2025-26. Nadzieję rozpalała historia. Ostatnie starcie Juranda z Gwardią w Ciechanowie zakończyło się przekonującym zwycięstwem gospodarzy. Tym razem było jednak inaczej. Do przerwy Jurand był na prowadzeniu. Niewielka przewaga trzech bramek sugerowała dobre zakończenie. W drugiej części spotkania Gwardia wyszła na prowadzenie i odjechała. Mecz zakończył się przy wyniku 32-37 dla Koszalinian.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Około 19 stopni dziś w naszym regionie. Noc pochmurna, a nad ranem mglisto. Wtedy temperatura wyniesie 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z północy, ciśnienie stabilne. I jeszcze zaproszenie. ASF, bioasekuracja i zmiany w kontakcie z rolnikami. Gościem Radia 7 będzie Mariusz Jarzynka, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie. Porozmawiamy o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń, zasadach bioasekuracji i o tym, na co szczególnie powinni dziś zwracać uwagę hodowcy. Sprawdzimy również, co nowego wprowadza agencja i jak zmieniają się sposoby kontaktu z rolnikami. Rozmowa na antenie Radia 7 dziś po 16:00.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
3: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
2: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
5: Oficjalne brzmi tak.
6: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Miałem, żeby te wszystkim procedurom dochować.
5: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
2: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Centrum Usług Wspólnych i Straż Miejska. Przeprowadzki jednostek w Ciechanowie. Szkoła w Syberii po modernizacji. Budynek bezpieczniejszy i bardziej dostępny. Piłkarska strzelanina. Mławianka poległa w akcji. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta, Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek. Szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. Zakończyła się modernizacja budynku zespołu szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. KS Dekorglas Działdowo odniósł bolesną porażkę w trzeciej kolejce Lotto Superligi w starciu z Orliczem Suchedniów. Dekorglas grał bez Juhiego Sakai, który startuje w turnieju w Bułgarii. Był on kluczowym zawodnikiem w ostatniej kolejce. Jiří Vrablík, Mateusz Sakowicz i Patryk Lewandowski ulegli swoim rywalom bez wyrwania chociaż jednego seta. Warte odnotowania jest jednak występ juniora zespołu Mateusza Sakowicza, który odważnie walczył z doświadczonym Robertem Gardosem. Mławianka Mława przegrała z Jagiellonią 2-7-4 w ramach rywalizacji w trzeciej lidze. Mecz rozpoczął się pomyślnie dla Dumy Zawksza. Już kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra Tomasz Rojkowski trafił na 0-1. Po szybkiej odpowiedzi Jagiellonii Rojkowski znów wpisał się na listę strzelców, ponownie dając prowadzenie Mławiance. Chwilę przed przerwą znów wyrównali rywale. Dynamiczna wymiana ciosów miała być zwiastunem walki biało-zielonych do samego końca. Tak się jednak nie stało. Tuż po przerwie kanonada trwała dalej. W odstępie 3 minut wynik zmienił się ze stanu 2-2 do 3-3 po bramkach Oskara Pawelczyka i Huberta Strugały. Niestety potem było tylko gorzej. Jaga szybko zaczęła narzucać swoją grę i uciekać, czego potwierdzeniem były 4. i 5. bramka. Niedługo później padła 6. i 7. Na otarcie łez hat-tricka skompletował Rojkowski, który jest jednym z niewielu pozytywów gry drużyny. O kryzysie Mławianki mówi kapitan Mateusz Stryjewski.
3: Musimy szybko zorganizować się na treningu, w grze defensywnej, poprawić różne aspekty. Kibiców przepraszamy za ten mecz i liczymy na wsparcie w kolejnych, ponieważ będzie to kluczowe.
2: Następny mecz Mławianka Mława zagra u siebie w sobotę z CK Troszyn.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Około 19 stopni dziś w naszym regionie. Noc pochmurna, a nad ranem mglisto. Wtedy temperatura wyniesie 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z północy, ciśnienie stabilne. I jeszcze zaproszenie. ASF, bioasekuracja i zmiany w kontakcie z rolnikami. Gościem Radia 7 będzie Mariusz Jarzynka, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie. Porozmawiamy o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń, zasadach bioasekuracji i o tym, na co szczególnie powinni dziś zwracać uwagę hodowcy. Sprawdzimy również, co nowego wprowadza agencja i jak zmieniają się sposoby kontaktu z rolnikami. Rozmowa na antenie Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół zonda krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
2: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
2: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dziś naszym i Państwa gościem jest Mariusz Jarzynka, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie. Dzień dobry, panie kierowniku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Co nowego w ARiMR?
2: Panie redaktorze, śpieszę z dobrą nowiną dla rolników, bo w tym roku mamy po raz pierwszy możliwość wypłacenia środków unijnych w formie zaliczek dla płatności bezpośrednich i płatności ONW na wysokości odpowiednio 75% płatności podstawowej i 85% płatności dla ONW na wysokości września tego roku, czyli o miesiąc wcześniej niż zwykle. Pozostałe płatności...
1: To ucieszy rolników z pewnością.
2: Tak. Pozostałe, mam taką nadzieję, jesteśmy gotowi na to już w całej Polsce, nasze biuro jak najbardziej również, także będziemy te środki wypłacać, przy czym, tak jak zaznaczyłem, dotyczyła będzie płatność tylko płatności obszarowej, płatności ONW, natomiast pozostałe płatności łącznie z dobrostanowymi będą wypłacane zaliczkowo od 16 października, tak jak to było w latach płatności obszarowej, płatności ONW, natomiast pozostałe płatności łącznie z dobrostanowymi będą wypłacane zaliczkowo od 16 października, tak jak to było w latach poprzednich.
1: Z nowości.

0: jedzenia organoleptycznie, że tak powiem, jak to działa w praktyce.
1: Kto może korzystać i jak korzystać z tego portalu?
0: Do portalu rolnika można się dostać wpisując w przeglądarkę portal rolnika na stronie rządowej na www.gov.pl i tam logujemy się przez profil zaufany bądź bankowość elektroniczną. To jest takie zabezpieczenie. Tak, jest. To jest takie zabezpieczenie, żeby nikt inny nie miał możliwości tam się dostać niepowołany i żeby nie zrobił rolnikowi krzywdy w postaci chociażby, nie wiem, przeglądania jego dokumentacji, bo to można będzie zobaczyć sprawy bieżące w toku, które są sprawy, które są już załatwione i złożone wnioski, więc uważam, że jest to dobra forma komunikacji, tym bardziej, że my się digitalizujemy jako instytucja od jakiegoś czasu, od kilku już lat i większość dokumentów, łącznie z dokumentami w obrocie zwierzęcym, czyli od IRZ, będą od identyfikacji i rejestracji zwierząt, będą od 2027 roku z dużym prawdopodobieństwem w wersji elektronicznej, więc kontakt taki fizyczny z rolnikiem będzie bardzo ograniczony dla naszej instytucji. Działamy w ten sposób, żeby te dokumenty były zdigitalizowane wszystkie i w sposób elektroniczny korespondujemy z rolnikiem i w jedną i w drugą stronę.
1: Nowości, koniec?
0: Znaczy, nowością taką dość, myślę, że ciekawą dla rolników jest, planowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa dopłata do nawozów ze względu na to, że jest konflikt na Bliskim Wschodzie i ceny paliw poszły do góry, to też dopłata do paliw dla rolników i ona będzie regulowana do wysokości 2 zł za litr i ma ona być wyrównywana przez nas, bo w tym roku na dzisiaj obsługę tych wniosków o przyznanie paliwa robią urzędy gmin w poszczególnych gminach, przygotowują, natomiast my będziemy dopłacać 52 grosze, żeby wyrównać, bo tam jest dopłata rzędu złoty 48 bodajże.
1: Tematem przewodnim naszej rozmowy ma być ASF i bioasekuracja i o to właśnie chciałbym zapytać, jak w naszym regionie, w którym jest nagromadzone tych chlewni, tych kurników, dużo, jak to wygląda?
0: Tak, ma pan rację, jesteśmy specyficznym dość regionem, żeby nie powiedzieć, że wyjątkowym w skali Polski, bo jeżeli chodzi o produkcję drobiu, mamy pogłowia na dzisiaj zarejestrowanego na naszych systemach w okolicach 25 milionów sztuk drobiu. Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, jest to ilość około 575 tysięcy sztuk ponad, a jeżeli chodzi o bydło, to mamy około 48 tysięcy sztuk zarejestrowanych.
1: 25 milionów robi wrażenie.
0: Robi wrażenie, tak. Mamy zakładów drobiu ponad 600 zarejestrowanych u nas, natomiast około 350 z nich wykazuje stany zerowe z różnych powodów, bo wiadomo, że tam są cykle technologiczne i mieliśmy do czynienia z chorobą ptasiej grypy. Dość tutaj u nas intensywnie ona wystąpiła i to pogłowie bardzo u nas się zmniejszyło w krótkim czasie, ale teraz są odbudowywane te struktury, te fermy sobie zaczynają radzić, więc myślę, że tutaj idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o wznowienie produkcji. A pyta pan o ASF i bioasekurację. Oczywiście, że tak. Też dobrze pan wie, że jakiś czas temu mieliśmy takie ognisko w naszym powiecie stwierdzone choroby ASF i też jako instytucja prowadzimy w kierunku zabezpieczania się przed tą chorobą działania i mamy dwa programy, które niezależnie od siebie działają. Jest to jeden program, który jest realizowany z płatności z limitu de minimis, jaki mają rolnicy do dyspozycji w swoich budżetach wirtualnych, że tak powiem, na kontach do wykorzystania. Są to kwoty 50 tysięcy euro w perspektywie 3 lat kalendarzowych. Z tej kwoty można realizować, jeżeli uruchamiamy nabór, a one się realizują co roku, bioasekurację, czyli tak zwane maty. Rolnicy będą wiedzieli, o czym ja mówię. To jest zwrot środków. Na początku to było 45% kosztów poniesionych na bioasekurację za zakupione materiały, a później było to 75%, a teraz już zwracamy 100% tychże środków. I jest jeszcze jeden program, który jest z wspólnej polityki rolnej, z planu strategicznego. To jest perspektywa 2023-2027 i tam mamy do zwrotu koszt około do 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, a kwota nominalna maksymalna 100 tysięcy złotych. I tam też trzeba odpowiednie warunki z każdym z tych programów spełnić. Oczywiście w programie Bioasekuracja Maty jest to program, który trwa krócej, bo zamyka się na poziomie

0: poziomie biur powiatowych, czyli powiatów generalnie, i on jest realizowany w perspektywie kilku miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o ten program ASF, zabezpieczenie przed ASF ze wspólnej polityki rolnej, trwa ten program w realizacji maksymalnie 24 miesiące. Składa się ten wniosek o przyznanie pomocy, później się go realizuje zgodnie z wytycznymi, podpisuje się umowę z agencją i składa się wniosek o płatność, jak już jest perspektywa zrealizowana. I trochę nowe rzeczy się teraz pojawiły w tym programie, został on uproszczony, bo zostały zryczałtowane opłaty chociażby za metry bieżące ogrodzenia, bo tam możemy wystąpić o ogrodzenie zabezpieczające bądź o usadowienie silosów jako magazyny na pasze bądź zboże, i one są zgodnie z rozporządzeniem określone już kwotowo, takie mają już wyliczone wielkości co do wypłaty dla rolnika.
1: No to na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć kilka tematów. Pierwszy to pytanie o kontrolę. O kontrolę, bo rolnicy często dopytują, jak te kontrole będą wyglądać, co tu się zmieni, czy nie zmieni.
0: Panie dyrektorze, drodzy państwo, no kontrole wiadomo są przeprowadzane przez agencje, przeprowadzane od lat już, i one dotyczą i płatności bezpośrednich, i płatności dobrostanowych w zakresie dobrostanu zwierząt. I od bodajże 2 lat mamy system AMS, czyli monitorowania obszaru z satelity, i wszystkie te kontrole dotyczą niejednokrotnie tych samych gospodarstw, które są zlokalizowane na terenie naszego powiatu, no bo taką mamy strukturę i tak funkcjonujemy. Część z nich przeprowadzamy my tutaj za pośrednictwem naszych pracowników, natomiast część odbywa się poza nami, tak jakby są zlecone kontrole z instytucji zewnętrznych, chociażby ten AMS. Co roku się to odbywa, czyli żadne nowum. Dla nas jest to praktyka powszechna.
1: A tym razem pytacie też o tytuły prawne do gruntów.
0: Tak, jest to zadanie, którym się zajmujemy drugi rok już, bo wyrywkowo Komisja Europejska podjęła działanie, żeby zapytać naszych rolników, nie wiem, to jest bodajże 1 czy 2% tylko osób składających wnioski o dopłaty, czy mają tytuły prawne do posiadanych gruntów, dlatego że w niektórych krajach europejskich były próby wyłudzenia środków i tylko po to badamy. Jeżeli to badanie przejdziemy pomyślnie, a do tej pory wszystko na to wskazuje, to nie będzie ono rozszerzone na większą próbę. Natomiast jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to pewnie tak się stanie, ale mam nadzieję, że nie.
1: Panie kierowniku, koniec lata, a początek jesieni to czas dożynek, czyli takiego święta rolników. Czy w tym temacie ARiMR coś chciałby powiedzieć pana ustami?
0: Dziękuję za pytanie, panie redaktorze. Oczywiście, że tak. Mamy możliwość spotykania się z rolnikami na uroczystościach dożynkowych. Jesteśmy zapraszani tam jako przedstawiciele agencji w terenie, tutaj w kontakcie bezpośrednim w powiatach. Jest możliwość zabrania głosu. Jest też perspektywa taka, że od kilku już lat odczytujemy list od prezesa agencji, od pana Wojciecha Legawca, i przekazujemy mały upominek, jeżeli znajdujemy się na tego typu imprezach. Przy okazji chciałbym podziękować rolnikom za wkładany trud w ich pracę i to, co dla nas robią, bo no, ci państwo nas żywią. No. Więc uważam, że wielki szacunek i respekt dla ich pracy, ciężkiej pracy rolnika.
1: Moim gościem był kierownik Żuromińskiego Biura ARiMR-u, Mariusz Jarzynka. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień września. W 1877 roku rozpoczęły się prace przy budowie cerkwi świętego Jerzego w Mławie. Świątynię rozebrano po 1918 roku, a pozyskany materiał budowlany wykorzystano na budowę Muzeum Regionalnego. Na jej miejscu urządzono park. Przetrwał jedynie dawny dom proboszcza, czyli Popówka, w której znajduje się obecnie Pałac Ślubów. W 1939 roku rozpoczęła się obrona twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi. Po dwóch tygodniach zakończyła się kapitulacją Polaków. W 1939 roku żołnierz 11. Pułku Łanów Legionowych z Ciechanowa, rotmistrz Stefan Inis, dostał się do niewoli niemieckiej. Po pięciu tygodniach został zwolniony, po czym ponownie osadzono go w obozie i przewieziono do Oflagu II C. Woldenberg. W 1992 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Przyszedł mężczyzna do kobiety, w którym rolę Wiktora zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Ja chciałbym, żeby pani miała na
2: W 2002 roku rozpoczęła się druga edycja reality show Bar. Wzięła w nim udział urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zajmując czwarte miejsce.
4: Ja miałam misję wypromować zespół, wypromować siebie, wykorzystać reality show jako trampolinę do sławy, do kariery. Efekt został osiągnięty.
2: W 2012 roku samodzielny publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przesnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia w roku 10. rocznicy uruchomienia nowego szpitala imienia doktora Wojciecha Oczki. W 2021 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Arkadiusz Malarz poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej.
5: Kończy się ta piękna historia. Chciałem wam wszystkim podziękować za to, że byliście ze mną.
2: Urodzili się. W 1919 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Józef Kogowski, żołnierz Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przekazany do Buchenwaldu, gdzie zmarł w 1945. W 1921 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, żołnierz w batalionie Zośka. Pod koniec 1939 roku wysłany do Prus Wschodnich na przymusowe roboty do Olsztyna. Stamtąd uciekł i przybył do Warszawy, gdzie dzięki Jerzemu Zakrzewskiemu dostał się do grup szturmowych Szarych Szeregów. W 1963 roku Mirosław Ciopiak, czeski trener piłkarski, prowadził m.in. drużynę Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którą w atmosferze skandalu z powodu afery barażowej awansował do pierwszej ligi, wówczas najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
6: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
2: Zmarli w 1866 roku Jan Zawicki, urodzony w Sierpcu fizykochemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej, której był rektorem. W 1919 roku ksiądz Ignacy Dzierżanowski pracował jako wikariusz w parafii Maków Mazowieckiej i proboszcz w parafii Bogate w gminie Przasnysz. Był kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej pułtuskiej, dziekanem przasnyskim, kapelanem Polskiej Organizacji Wojskowej, przewodniczącym koła terenowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Bogatem. Za jego rządów parafią wzniesiono w Bogatem kopiec Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę śmierci naczelnika. W 1948 roku Leon Sobociński, urodzony w Mławie, pisarz, satyryk, dziennikarz, działacz ludowy, badacz kultury Warmii i Mazur. W 1978 roku Henryk Pomazański, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dowódca etapów Armii Modlin. W 2013 roku Zbigniew Grabowski, po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie, z nakazu pracy został kierownikiem Wydziału Zdrowia i ordynatorem oddziału dziecięcego w Mławie. Z racji swojego stanowiska rozpoczął budowę nowego szpitala powiatowego w Mławie. Podczas swojej wieloletniej pracy w szpitalu szkolił młodych lekarzy pediatrów w kierunku zdobycia specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia. W 1988 roku odszedł na emeryturę. Do końca swojego życia pracował jako pediatra w różnych ośrodkach zdrowia.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Grupa Żak. Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
2: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr. Prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
4: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
2: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
2: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stara sala sportowa do remontu. Żuromin pozyskał 150 tysięcy złotych. Drogi w Jerzewie czasowo zamknięte. Utrudnienia dziś i jutro. Ciechanowskie ogrody działkowe z kolejnymi inwestycjami. Miasto wspiera trzy rody. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, którą pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
2: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
3: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
2: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Utrudnienia dla kierowców w Jerzewie w gminie Zawidz. Dziś i jutro czasowo zamykane będą odcinki przebudowywanych dróg powiatowych. Dziś drogowcy układają masę bitumiczną na odcinku od cmentarza do kościoła. Na czas prowadzonych prac droga jest zamknięta dla ruchu. Kolejne utrudnienia zaplanowano na jutro. Wtedy asfalt będzie układany na odcinku od drogi krajowej nr 10 w kierunku szkoły. Ten fragment również zostanie czasowo zamknięty. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i w miarę możliwości korzystać z tras alternatywnych. Prace są częścią przebudowy dróg powiatowych Jerzewo, droga wojewódzka nr 561 oraz Jerzewo-Młotkowo. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rot Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rot Krubin. Największe zadanie realizuje Rot Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rot Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rot Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Sport. Jurand Ciechanów rozpoczął nowy sezon Ligi Centralnej Szczypiornistów od porażki z Gwardią Koszalin 32-37. Rycerze wrócili do walki o jak najlepszy wynik po zakończonej na szóstym miejscu kampanii 2025-26. Nadzieję rozpalała historia. Ostatnie starcie Juranda z Gwardią w Ciechanowie zakończyło się przekonującym zwycięstwem gospodarzy. Tym razem było jednak inaczej. Do przerwy Jurand był na prowadzeniu. Niewielka przewaga trzech bramek sugerowała dobre zakończenie. W drugiej części spotkania Gwardia wyszła na prowadzenie i odjechała. Mecz zakończył się przy wyniku 32-37 dla Koszalinian.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie nr 1.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Cierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
3: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
2: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
2: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
5: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
2: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą Sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
7: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
6: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
8: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły moim zdaniem tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
6: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, pasjonat historii. Przede wszystkim historii Żuromina i okolic. Świeżo w pamięci mamy niedzielny odpust, sunące ze wszystkich stron pielgrzymki, tłumy ludzi na ulicach, zablokowane przejazdy, w końcu nabożeństwo i wyczekiwany przez dzieci czas zakupów na straganach. Tak przed laty, jak i teraz, na żuromiński odpust przybywali mieszkańcy z najodleglejszych części kraju i dziś chciałbym przedstawić relację z takiego odpustu sprzed 100 lat. Rektor żuromińskiego kościoła z przełomu XIX i XX wieku, ksiądz Ignacy Harszewski, wspomina następującą anegdotę związaną z żuromińskim odpustem. I tu cytuję z księdza Harszewskiego. Przybywali tu pielgrzymi aż spod Gdańska, mianowicie Kaszuby i Warmiacy. Odznaczali się oni nadzwyczajną schludnością i pobożnością. Wedle ich obyczaju pocałować księdza w twarz to ze strony niewiasty dowód niezmysłowości, lecz wielkiej czci. Za czasów ojca Sforskiego, był to rektor żuromiński z połowy XIX wieku, pewna warmiaczka pocałowała w twarz młodego księdza w konfesjonale, wyrażając w ten sposób podziękę za spowiedź. Ten, nieświadomy obyczajów ludu północy, nie wiedział, co ze sobą począć. Ksiądz przypomina jeszcze jedno zdarzenie. Inny ksiądz odmówił rozgrzeszenia kobiecie z Warmii, ponieważ wzięła ślub nie przed swoim proboszczem. Nie wiedział, że dotyczące postanowienie Soboru Trydenckiego w tamtych stronach nieogłoszone nie obowiązywało. Biedaczka rozpłakała się, że musiano ją uspokajać. Pielgrzymów do Żuromina przyciągał obraz słynący z cudów, przyciągały cuda, ale czy tylko? Okazuje się, że uroczystości kościelne w Żurominie były niezwykle malownicze i chyba ten fakt również wpływał i do dziś wpływa na frekwencję podczas wszelkich świąt. Ciekawą notkę dotyczącą jubileuszu 50-lecia dogmatu Najświętszego Poczęcia czytamy w Echach Płockich i Włocławskich z roku 1905. I tu cytat. W dniu 8 grudnia kościół wewnątrz i zewnątrz był oświetlony al giorno. Zdobiły go olbrzymie festony z jałowca, transparenty ze stosownymi napisami i świetliste monogramy Matki Boskiej, urządzone z lampek. Iluminowane były rzęsiście wszystkie katolickie mieszkania prywatne. Po nieszporach na rynku przed kościołem spalone były ognie sztuczne. Tak zwany koński rynek mieszkańcy przyozdobili chińskimi lampionami. Brzydki Żuromin w oświetleniu tym wypiękniał. Wyglądał czarodziejsko. Nawet jego kałuże i bagniska przez odbicie świateł przysporzyły mu piękna. O słynnych kałużach i bagniskach żuromińskich jeszcze Państwu opowiem. Do usłyszenia.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas

0: Także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Centrum Usług Wspólnych i Straż Miejska, przeprowadzki jednostek w Ciechanowie. Szkoła w Syberii po modernizacji, budynek bezpieczniejszy i bardziej dostępny. Piłkarska strzelanina Mławianka poległa w akcji. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta, Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek. Szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. Zakończyła się modernizacja budynku zespołu szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. KS Dekorglas Działdowo odniósł bolesną porażkę w trzeciej kolejce Lotto Superligi w starciu z Orliczem Suchedniów. Dekorglas grał bez Juhiego Sakai, który startuje w turnieju w Bułgarii. Był on kluczowym zawodnikiem w ostatniej kolejce. Jiří Vrablík, Mateusz Sakowicz i Patryk Lewandowski ulegli swoim rywalom bez wyrwania chociaż jednego seta. Warte odnotowania jest jednak występ juniora zespołu Mateusza Sakowicza, który odważnie walczył z doświadczonym Robertem Gardosem. Mławianka Mława przegrała z Jagiellonią 2-7-4 w ramach rywalizacji w trzeciej lidze. Mecz rozpoczął się pomyślnie dla Dumy Zawksza. Już kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra Tomasz Rojkowski trafił na 0-1. Po szybkiej odpowiedzi Jagiellonii Rojkowski znów wpisał się na listę strzelców, ponownie dając prowadzenie Mławiance. Chwilę przed przerwą znów wyrównali rywale. Dynamiczna wymiana ciosów miała być zwiastunem walki biało-zielonych do samego końca. Tak się jednak nie stało. Tuż po przerwie kanonada trwała dalej. W odstępie 3 minut wynik zmienił się ze stanu 2-2 do 3-3 po bramkach Oskara Pawelczyka i Huberta Strugały. Niestety potem było tylko gorzej. Jaga szybko zaczęła narzucać swoją grę i uciekać, czego potwierdzeniem były 4. i 5. bramka. Niedługo później padła 6. i 7. Na otarcie łez hat-tricka skompletował Rojkowski, który jest jednym z niewielu pozytywów gry drużyny. O kryzysie Mławianki mówi kapitan Mateusz Stryjewski.
3: Musimy szybko zorganizować się na treningu, w grze defensywnej, poprawić różne aspekty. Was kibiców przepraszamy za ten mecz i liczymy na wsparcie w kolejnych, ponieważ będzie to kluczowe.
2: Następny mecz Mławianka Mława zagra u siebie w sobotę z CK Troszyn.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
3: To byłoby taniej, no złotówka, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
4: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
2: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
5: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
2: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem. I co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już 3. mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
7: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
6: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
6: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
9: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
6: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
2: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
10: This is Radio 7.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
3: Najpilniejszą sprawą jest sam pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
2: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
2: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
5: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
6: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
2: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuacja na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
7: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
2: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku. Jutro przeważnie słonecznie, nieco więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Radio 7. Wracamy po wakacjach ze sportowym podsumowaniem.
8: Kultura fizyczna.
9: Jan Olczak.
1: Jarosław Wydra, dobry wieczór, a podczas tych wakacji w sporcie sporo się działo. Janku, co u ciebie się działo w wakacje?
9: Bardzo dużo, no cóż, tylko raz jest się przed studiami, ale czasu na obserwowanie tego wszystkiego, co się dzieje w sporcie, trochę było.
1: No, zobaczysz, będzie dobrze. No właśnie, w sporcie bardzo dużo się działo. W piłce nożnej poznaliśmy nowego mistrza świata, którym została Hiszpania. W europejskich pucharach dwie polskie drużyny, wiele meczów towarzyskich, super puchar też przyznany, a Mławianka Mława znów ma te same problemy co rok temu o tej samej porze.
9: Tak, znowu ta pierwsza część sezonu niekorzystna dla Mławianki. Co prawda koniec ostatniej kampanii wyglądał naprawdę dobrze pod wodzą trenera Gołębiewskiego, ale no właśnie, jak to teraz wygląda? Nie najlepiej. Kolejna porażka Mławianki w tym sezonie. Ostatnio z Jagiellonią 2 Białystok. Uwaga, 7-4. Wynik no, jak w hokeju, ale niestety nie na korzyść Mławianki, która ma ogromny problem w defensywie. Jak widać, ofensywa w końcu dojechała z formą, ale w obronie dalej są dziury i dalej wygląda to bardzo, bardzo źle. W tym momencie Mławianka znajduje się w strefie spadkowej. No, oczywiście to są pierwsze fazy sezonu, tu jeszcze dużo może się zmienić, ale na pewno można powiedzieć, że Duma Zawsze gra znacznie poniżej oczekiwań nie tylko kibiców, ale też i swoich własnych, o czym mówi kapitan Mateusz Stryjewski.
8: Musimy szybko zorganizować się na treningu, grze defensywnej, poprawić różne aspekty. Was kibiców przepraszamy za ten mecz i liczymy na wsparcie w kolejnych, ponieważ będzie to kluczowe.
9: Następne spotkanie Mławianki już niedługo, bo 19 września, czyli w przyszłą sobotę. Tam zmierzy się z Troszynem na własnym terenie. No i mamy nadzieję, że w końcu ta zła seria no bez zwycięstwa od 1 sierpnia zostanie w końcu przełamana.
1: Trzymamy kciuki, bo cóż nam innego zostało. Trzymamy kciuki też za polskich siatkarzy, którzy no, zmierzają na razie jak burza po Mistrzostwo Europy, ale to na razie 3 mecze za nimi. Polki zajęły 4. miejsce. Mieliśmy turnieje przygotowujące do tych mistrzostw, bo to najważniejsza impreza siatkarska tego sezonu. Siatkarze plażowi jakby przysnęli w tym sezonie. Koszykarze biją się o Mistrzostwa Świata, bo dobrze im idzie w eliminacjach. Piłkarze ręczni rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów, też się do tego przygotowywali, a Iga Świątek na razie bez tytułu i to nie tylko wielkoszlemowego w ostatnim czasie. Czy ty się czegoś obawiasz albo dołączysz do grona tych, którzy wiedzą, co się dzieje i co trzeba zrobić?
9: No cóż, w ostatnim czasie, no cóż, w zasadzie dzisiaj mija równy miesiąc od zdobycia tytułu, od zdobycia ostatniego tytułu w tysięczniku przez Igę Świątek. Wydawało się, że w US Open może być faktycznie ten przełom w tym sezonie, może być faktycznie lepiej, ale no, ta przeklęta już dla Igi Zheng-Xinwen odebrała jakiekolwiek szanse w czwartej rundzie. Tam no, dosyć bolesna porażka. No ale właśnie, teraz jest sytuacja bardzo skomplikowana, bo Iga zajmuje 9. miejsce w klasyfikacji WTA, co oznacza, że Polka jak na razie no, nic nie wskazuje na to, żeby miała zagrać w WTA Finals. No i to oznacza tyle, że musiałaby Polka naprawdę wrócić do swoich najlepszych lat, żeby do tej klasyfikacji, do tej czołowej ósemki się dobić przy tym, przy okazji tej części azjatyckiej turnieju WTA. No i zobaczymy. Teraz tak naprawdę ciężko stwierdzić, jaka by mogła być recepta na tą aktualną dyspozycję, na ten spadek formy. Trzeba czekać. Widać, że niektóre aspekty gry się poprawiają. Jest Iga nieco bardziej teoretycznie pewna swoich zagrań, lepiej rusza się po korcie. Aczkolwiek dalej pozostaje ten problem, no nazwijmy, powiedzmy sobie to wprost, takiej połamanej psychiki trochę sportowej. To znaczy jedna porażka niesie za sobą bardzo szybko kolejnej. To też było widać w tym ostatnim, jak na razie dotychczas, meczu Igi Świątek właśnie z Zheng-Xinwen. No i mamy nadzieję, że ten jeden sezon bez zdobytego szlema to będzie ta powtórka tej sytuacji, której widzieliśmy w 2021 roku, czyli właśnie ostatniego takiego sezonu. Przypomnijmy, rok później wtedy właśnie Iga Świątek weszła na szczyt tenisa i mamy nadzieję, że za rok znowu Polka będzie walczyć o najwyższe pozycje.
1: Z rakietą także badmintoniści, ale oni niestety w ostatnim czasie są raczej ciekawostką na różnych turniejach ogólnoświatowych. Lekka atletyka, najważniejsza impreza to Mistrzostwa Europy w Birmingham. Czy twoim zdaniem tak kroczymy powoli, takim małym kroczkiem i kolejnym małym kroczkiem do tego, żeby ta potęga europejska, jaką byliśmy, się kończyła?
9: Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę te wyniki, które przez wiele lat utrzymywali polscy lekkoatleci, no to będzie poziom, który jest bardzo ciężki do utrzymania. Czasami właśnie ta, nie chcę tego nazwać hegemonią, ale oczywiście ta bardzo dobra dyspozycja kiedyś musi się skończyć. No i być może to może być właśnie ten moment. Mieliśmy taki szczyt tych sukcesów. Pamiętamy znakomite igrzyska chociażby w Tokio w 2021 roku i właśnie to były te takie piękne lata i teraz być może to będzie czas powoli takiego spadku tej dyspozycji, ale cóż, są polskie talenty, zawsze może być jakiś taki wyskok formy, no i pozostaje chyba na to liczyć, bo no, pięknie się ogląda polskich lekkoatletów z takimi sukcesami przez tyle lat, to była nasza sportowa duma, więc żal by było to tracić.
1: A jak będą wyglądały skoki zimą? Coś możemy wnioskować po tych letnich seriach, po letnim Grand Prix? Czy to w ogóle jest coś, z czego nie należy wyciągać żadnych wniosków? Bo ten ostatni sezon, on był słaby. Oczywiście medale Kacpra Tomasiaka przykryły to wszystko i cieszyliśmy się niesamowicie i skaczemy z radości, że się udało. Ale czy ta sama radość będzie nam towarzyszyła także w sezonie nadchodzącym?
9: Letnie Grand Prix trochę tak naprawdę ma swój własny świat. Taka jest prawda i było tak zawsze, więc można się doszukiwać jakichś wyskoków formy, można patrzeć na tą dyspozycję różnych zawodników. Na pewno jeśli chodzi o czołówkę Pucharu Świata zeszłorocznego, czyli na przykład dobrze skaczący teraz Daniel Schoffenig, wydaje mi się, że to można upatrywać w nim faworyta do zwycięstwa w następnym sezonie. No ale jak spojrzymy, że w tym momencie w klasyfikacji LGP na piątym miejscu jest, uwaga, Kajmar Wagul, Estończyk. Na szóstym miejscu jest Daniel Wasiliew, a dziewiąty jest, uwaga, nieśmiertelny Roman Kołdelka. To też trochę właśnie pokazuje, że to są trochę inne skoki narciarskie. Naszą największą nadzieją oczywiście jest Kacper Tomasiak i mamy nadzieję, że młody Polak w zasadzie będzie piął się jedynie w górę, tak samo jak wyglądało to od początku zeszłego sezonu. No i chyba na to trzeba liczyć. Wiadomo, że to będzie nasz lider i liczymy na to, że znowu wracający zresztą w ten krąg reprezentacji Polski Stefan Horngacher też da swoje. Nie zapominajmy, że mamy też Pawła Wąska, który no co prawda ostatni sezon nie był rewelacyjny, ale wiemy, że jak wróci do tego poziomu z roku 2025, to on potrafi być też groźny i Pawła wcale bym nie skreślał. No i tak się wydaje, że to będzie właśnie ta dwójka, na którą będziemy liczyć najbardziej.
1: Hokejowa Liga Mistrzów już ruszyła, nie tylko piłkarska. To jest niby sport zimowy, bo na lodzie, ale rozgrywany praktycznie przez cały rok. O czym nie powiemy? O triatlonie, biegach górskich, pięcioboju nowoczesnym, kolarstwie górskim, trójboju siłowym, pływaniu, skokach do wody, wioślarstwie, kajakarstwie górskim, łucznictwie, szermierce, MMA, sportach walki, walkach na gołe pięści, boksie, kickboxingu, dlatego żeby dojść do sportów motorowych. Tam mamy trzy formuły, mamy wyścigi długodystansowe i mamy prawdziwego eksperta od tego. Proszę bardzo.
9: No dziękuję, jak mnie ładnie przedstawiłeś, to bardzo miłe. Zaczynamy sobie od Formuły 3. Tam właśnie zakończył się sezon 2026. Polski akcent, Maciej Gładysz kończy swój pierwszy debiutancki sezon w F3 na miejscu 12, chociaż ta końcówka... No, bardzo nieudana, powiedzmy sobie wprost, przeplatało się nieszczęście ze słabszą formą po prostu Polaka. Był z trzech kierowców ART, on był na miejscu drugim, ale no mimo wszystko jak na debiut wygląda to naprawdę dobrze. Najważniejsze oczywiście w tym sezonie zwycięstwo w wyścigu głównym na Silverstone i to jest właśnie taki punkt, który trzeba będzie zapamiętać przez całą tą kampanię i mamy nadzieję, że następny sezon będzie lepszy. Co prawda nie wiemy jeszcze, w którą stronę pójdzie Maciek Gładysz, w której serii będzie się ścigał, ale mamy nadzieję, że będzie to Formuła 3 i takie też plotki krążą w padoku i nie tylko. Formuła 2, Roman Biliński w ostatnim wyścigu w Madrycie na miejscu 9 w wyścigu głównym, czyli kolejne 2 punkty dopisane, chociaż trzeba to powiedzieć, że to nie jest dobry rok dla Romana, 26 punktów i znacznie słabszy od zespołowego partnera Dino Baganowicza, który ma o 80 punktów więcej, ale tam sezon się jeszcze nie kończy. 24 września zaczyna się weekend w Baku, potencjalnie ostatni ze względu na to, że ostatnie 2 rundy to Katar i Abu Dhabi, no, które raczej się, powiedzmy sobie wprost, nie odbędą, także raczej już też zbliżamy do tej końcówki sezonu. Formuła 1, tam też weekend o rzecz jasna w Madrycie i wyścig raczej niezbyt interesujący, ale zwycięzca pozostaje ten sam, dominujący Andrea Kimi Antonelli. Dalej Max Verstappen wracający do dyspozycji i na trzecim miejscu Lando Norris w klasyfikacji generalnej. Kimi Antonelli daleko przed swoim zespołowym kolegą George'em Russellem, który dalej na miejscu drugim. Dalej Lewis Hamilton, Lando Norris i Charles Leclerc na miejscu 5. Patrzę jeszcze w kierunku Stanów Zjednoczonych. Tam oczywiście Indy NXT, czyli seria towarzysząca IndyCar, tam ścigał się w tym sezonie Tymek Kucharczyk i niestety tytuł nie udało się wyszarpać na torze Laguna Seca. Sporo nieszczęścia dla Tymka w tym ostatnim weekendzie. Walczył Polak do w zasadzie ostatnich chwil, ale no już na starcie pierwszego wyścigu tego weekendu uderzony przez Milesa Rowe i wtedy w zasadzie Polak już się z tej walki niestety wypisał, ale trzecie miejsce w pierwszym sezonie w tej serii to naprawdę wynik pozytywny, chociaż też nie wiemy, gdzie Tymek będzie się ścigał w następnym sezonie. Mamy nadzieję, że budżet pozwoli na starty choćby w kolejnym sezonie właśnie Indy NXT, bo nie zapowiada się, żeby był w stanie Polak awansować do IndyCar. W każdym razie, gdzie nie będzie Polak, tam będziemy go na pewno też obserwować. Także w motorsporcie trzeba przyznać, że działo się naprawdę, naprawdę dużo w przeciągu ostatniego weekendu. Jeśli chodzi jeszcze o wyścigi długodystansowe, tam Robert Kubica ze swoją załogą 83 Ferrari AF Corse na 13 miejscu w klasyfikacji, tam też w zespole z Filipem Hanssonem i Ifeje. Nie jest to jak na razie dla AF Corse sezon najlepszy, ale liczymy na takie przebudzenie. Chociaż dla całego Ferrari nie jest to idealna kampania. Toyota i BMW są znacznie lepsze. No ale liczymy. Może będzie przełom tak samo jak było w Le Mans rok temu.
1: Polacy też ostro ostatnio driftują, na przykład na Stadionie Narodowym. Trochę się zdziwiłem, że taka seria Drift Masters, niby insiderska, Stadion Narodowy wypełniony. Żużel, i tutaj trochę jestem zaniepokojony postawą Polaków ostatnio, bo bez drużynowego Pucharu Świata mecze towarzyskie przegrywane, które kiedyś były formalnością w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata, też tak się dzieje średnio, nie do tego się przyzwyczailiśmy. W rajdach Polacy sobie biorą udział głównie Mistrzostwa Europy w tym sezonie i mamy motocykle, mamy Bartka Marszałka w formule motorowodniackiej, gdzie udaje mu się stawać na podium. Aleksandra Mirosław już nam się nie powspina i rekordów nie będzie bić. Krzysztof Ratajski wychował sobie Sebastiana Białeckiego jako swojego następcę. Miejmy nadzieję, że tak będzie i dwóch Polaków już możemy rzucać do tarczy oglądać. No i sobie będziemy czekać na nasz następny program, kiedy już sportowy tydzień podsumujemy. Nie będzie jeździectwa, snookera, golf może, a w futbolu amerykańskim jeszcze. O, tu jest fajna rzecz, bo mamy potęgę europejską. Wrocław Panthers, która w czwórce się nasza drużyna znalazła podczas tegorocznego sezonu. Także i jest trochę pozytywów, trochę negatywów, ale teraz już takiej perspektywy długiej mieć nie będziemy, bo będziemy się słyszeć za tydzień. Tak to już będzie do następnych wakacji. Na następny program zapraszają
9: Jan Olczak, do usłyszenia za tydzień.
1: I Jarosław Wydra, dobranoc.
0: Kultura fizyczna.